0: Nacho y Maldi.
1: Plan B.
0: Vamos allá. Bling, bling, bling. Para esto, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki,